Sto szyst i szyst korleci, sto try i osem polkowyci, lemkiuski hołos w twoich rzeczy.

Mam kiełski światy i szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię byczuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmara żenut witra.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

Zapraszam na nowy odcinek programu Szczyro Donoszło, w jakim jak wse poczuję telem oryginalne raporty, jak tym razem zaunyle żyteli lemkołyny? Posłuchajcie. Do starostwa w Goroleciach. Głady sił dnia 28 lipca 1923 roku. Andryha i Onufryha, oba z gminy Babyn, powiat Kosił na Huculszczyni, budują z 8 pomocnikami cerką w gminie Kryła, powiat Gorleci, a nie mogą wykazać się nijakima upoważnieniami do prowadzenia budowy. Powyższym doślidył podpisany dnia 28 lipca 1923 roku. Naprowadzony podale, że industrialną kartę mają w chyży, a o koniec wnesli pismo. Podpisano posterunkowi.

do starostwa w Gorliciach. Głady się dnia 23 lipca 1923 roku. Dnia 17 lipca 1923 roku przyjechał do gminy Kryła na Siłirze Połytria docent Uniwersytetu Bogdan Z. z Lwowa i zamieszkał w szkole, w tym KP. O czym to dostatnie, od razu pisemnie powiadomił naczelnika gminy Konstantego Dudu. Podpisany, kontrolujący dnia 28 lipca 1923 roku meldunkową knygę zauważył, że Bogdan Z. nie jest do niej wtiahnany. Nasz to pisar gminy Petro B., jaki prowadzi knygę, podał, że naczelnik gminy nie zawiadomił go o przybyciu Bogdana Z. do gminy.

Dostarostła w Gorliciach, gładyszył 29 lipca 1923 roku. Osywka, gazda skrywuj. Nakazał dwóm cyganom skrywuj stiaty dwa smereky na 10 metrów dołhy i sim calił gruby w swoim lisi medze banycią akryłom. Ale nie mógł na to pozwolenia w starostwie.

posterunek Državnej policji w Gładyszowie. Denny raport z dnia 2 sierpnia 1923 roku. Nazwa sprawy: Strajk.

Dostarostwa w Gorliciach. Gładyszył dnia 8 sierpnia 1923 roku. Henat D. z Konecznej. Kupił w Gorliciach dnia 7 sierpnia 1923 roku w nieznanego żydka 9,5 litra spirytusu i zapłacił 45 tysięcy marok za 1 litr. Podpisany tegoż dnia kontrolujący wozy, jak wartali z jarmaku z Gorlic, zauważył na wozie pozwanego 9,5 litra spirytusu, za to go zakwestionował. Henat D. podał na swoje usprawiedliwienia, że 6 litrów kupił dla UKS z Konecznej, a 3,5 litra dla siebie. Zakwestionowany 9,5 litra spirytusu oddano naczelnikowi gminy w Gładyszowie aż do dalszego postępowania starostwa.

do starostwa w Gorliciach. Gładyszył dnia 8 sierpnia 1923 roku. Dnia 6 sierpnia 1923 roku podpisany. Doznał się w konfidencjonalnej drodze, że Andrzej te w Smrekiwcy ma tajną bimbronią. Za to podpisany pisze do Andrzeja T. w prysutności posterunkowego koczury i urzędnika gminy Tymka W. z Smrekiwca i wozwał Andrzeja T., żeby dobrowilni wydał bimbronią, którą ma. Tot od razu wydać jej nie chciał. Kolej jednak zachorożeną mu rewizją chyży wydał ją. Przy przeprowadzeniu rewizji chyży za alkoholowymi wyrobami przypuszczalni produkowanymi w tejże bimbrowni nie czyny najdeno. Wspomnianą bimbrowniu, jaka składa się z mosiażnego kotła, jednej midianej rurki, jednej cynkowej rurki i blaszanego wydra, oddano naczelnikowi gminy Konstantomu Dudy. Smrekiwcy. Do perechowania aż do dalszego zarządzenia starostwa.

Andrzej te podał na swoje usprawiedliwienia, że Bim Brownio to tu 2 roky temu przywiózł z Ameryki, za którą zapłacił 12 dolarów. Ale kole doznał się, że w Polsce palunkę produkuaty nie wilno, zastosował się do tego i ani nie podumał o fabrykowaniu. Być pisane posterunkowej. Potwierdzenia. Stwierdzam, że dzisiejszego dnia otrzymał ją w przechowania tajną Bim Brownio skonfiskowaną Andrzejowi T. przez posterunek Dyrżawnej Policji w Kładyszowie. Smerek owec dnia 6 sierpnia 1923 roku podpisano Wit Konstanty Tudał.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Będę w mecie, my o tym spaty. Kulką można się utrywać, kuję wydziw.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Zaczynamy waszą przyrodniczą audycjów, kotri beru was na różne wandriłki. Odkrywamy przyrodnicze zakutyny Polszczy, Łemkowiny, Świta, no weloch regioniu. No i znate, że w toti teperyszni serii 20 odtynkiu to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polszczy. No i de chneska pojechamy na zachód Polszczy do Lubuskiego województwa, budeme chladaty nacjonalnego parku Ustia Warty. No właśnie, de nachodyt się tot nacjonalny park tak dokładni, de treba chladaty joho na mapach, no to właśnie, beremy mapu i pozyramy na zachód derżawy, na lubuskie województwo i zaraz przy chraneci z nimciamy w powitach gorzowskim, słubickim i sulęcińskim nachodzi się właśnie Nacjonalny Park Ustia Warty. W chraneciach parku nachodzą się tereny czterech gmin: Kostrzyny nad Odrą, Witnycia, Słońsk i Górzyca. No i Warta płynę przez seredynu nacjonalnego parku i dylet joho na dwie czasty. Obszyr, jaka nachodzi się na prawym brzegu Warty, znaczy po północnej stronie, to polder, a południowa część parku to jest zalewowa obszyr. No i Nacjonalny Park Ustia Warty był zaklikany 1 lipca 2001 roku. Jest najmłodszym nacjonalnym parkom w Polsce i no to beruczy właśnie to tu chwilu, tot moment, w którym besiduju to te słowa. I park maje powierzchnię chneżska 8000 hektariów. No jaki jest symbol toho parku od momentu joho zaklekania? Była to hus welyka, gatunok, który w wielkich stadach, w wielkich grupach pojawiał się na joho obszyri w czas takich perelotiu. Od kwietnia 2020 roku jest to hus tundrowa. A czom taka zmina? No to przez fakt, że w medżet czasie był wyróżniony nowy gatunek, pit gatunek husy welykoj, właśnie hus tundrowa. I też wtedy było stwierdzone, że to właśnie przedstawnik husy tundrowej stanowlat około 90% grup, które migrują nad Ustia Warty. Zatem znamy już symbol toho parku, znamy tak mniejsze, bilsze de nachodzić się, no a czym się charakteryzuje? Czy to je tam tak bardzo osobliwocho? No właśnie, powiłem już dasz to pro ptachy, pro hus, które jest symbolem toho parku, no i właśnie przede wszystkim wielkie grup migrujących ptachiu sud pod ochroną w tym parku i bilsze pro to tu temu powiem po krótkiej przerwie.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

Wernulyzm po muzyczni Pererwi Tyrwat program Obzeracz Przyrody i Chneska wandrujemy po Nacjonalnym Parku Ustia Warty. No i kole posmotrymy na tot park, jaki nachodzi się na zachodzie Polszczy, to dozrymy się odraz, że jest tam bars płasko, że tot landschaft jest płaski i faktycznie liżnycia wysoty medzie najniższą, a najwyższą toczką w parku to lem parochmetriu, a park do najmniejszych nie należy. Takie ukształtowania, taka rizba terenu wynika z toho, że park nachodzi się na terasi Warty, właśnie w dolinie, w takiej płaskiej dolinie Warty i bilszy z parku to są łuky, to są pastwyska, to są rozlewyska. Jest to taki teren pił naturalny, bo okrem toho, że syle przyrody kształtowały joho, to też człowiek. No i właśnie zmiany, które zrobił człowiek, a to były medze inczyma regulacji RIK, to były też no, osnuwania terenu dla rolnych upraw, no to zmieniło landschaft i wychladać właśnie tak jak Chneska. W paroch miściach możemy dozryty się tam powrotu przyrody do toho perszoho charakteru, pojawiając się na nowo liczne lisy, pojawiając się tak nadriczne lisy, tak łuchy, no tak, ale przede wszystkim bilszyst to i powierzchny to jest taka otwarta prostyr, która jest bardzo taka przyjazna dla wielkiej kiłkosty ptachiu, gatunkiu ptachiu i to właśnie one są w Nacjonalnym Parku Ustia Warty najważniejsze, to te ptachy jest bardzo tłumni tam o każdej pory roku. Lista gatunków, które pojawiają się w parku, to już około 280 pozycji. Czas ptachiu wybrali to park, żeby to było miejsce gnizdowania. To około 180 gatunków ptachiu, właśnie to są gnizdujące ptachy, ale dla weloch to też jest po prostu ważny przystanok w czas sztorycznych migracji na jar i na osen. No właśnie, bardzo często to jest takie miejsce od początku dla ptachiu w drodze do i z teplych dzierżaw. Bardzo weloch gatunkiu ptachiu też wede w parku zimu. No i zatem, jak lubię te ptachy z te takimi amatorami, ornitologami, to jak najbardziej warto pojechać do toho parku. No a to ta rizba terenu jest bardzo interesująca, bo też ma związek z taką dalszą, dawniejszą historią, geologiczną historią, związaną z ledowniką, z ledownikową erą i właśnie prototu temu, choć wam bilsze powisty, po krótkiej muzycznej pererwi. Posłuchamy teper Suzanny Jaroj, a pak wertam do was.

Puchate, obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Nacjonalnego Parku Ustia Warty, który jest bardzo osobliwym, wyjątkowym miejscem na mapie Polski, bo to jest miejsce, gdzie odpoczywają gatunki ptachów, jakie migrują na osenna jar. No i to Nacjonalny Park znajduje się w takiej toruńsko-eberswaldzkiej Pradolini. Pradolina to ta woznykała w czas ledownikowej ery. Właśnie było to w ostatnich milionach, poślednych milionach roku. Tołdy właśnie ledownik przykrywał północną połowę Polszczy, no i wody rik, które płynęły z południa, no dochodziły do takiego czoła ledownika, tot blokował im dalszy dorochu, ale i też jednoczasowo prochodziło topnienia ledu z najbardziej nachodziaczych się na południe fragmentów ledownika, no i tołdy wzdłuż jego czoła łuczyły się wody z toho topnienia ledu i z rik z południa i one tworzyły taką wielką prariku. Płynęła ona na zachód i właśnie robiła taką szeroką, płaską dolinę. W tej chwili przez tą dolinę płynę między innymi Warta. Możemy toho dozryty się, kiedy budemy w parku i posmotrymy na piłnicz i na południe. W tych napriamach bardzo lekko możemy dostrzeżyty się takich wałowatych chorok. Takie małe chorki tam są. No i to są takie terasy doliny i morenowe chory. No i są to właśnie takie chranyci pradoliny. No i pomiędzy nima na szerokosty 35 km płynęła to ta prarika w czas ledownikowej epoki, ledownikowej ery. I to ta pradolina oczywiście dzieli się na paroch odtynkił zwanych kotlinami, no a dokładniej Nacjonalny Park Ustia Warty znajduje się w Gorzowskiej Kotlini. Zatem tiż do Nelem ptachy, ale i tiż wyjątkowa ciekawa rizba terenu właśnie, że to Ustia Warty znajduje się w takiej pradolinii z czasów, kiedy to ledowniki istnowały w Europie i klimat był ciłkom inczy. No i już znamy, co takiego ciekawego jest i czym charakteryzuje się tot Nacjonalny Park, a gdzie konkretnie możemy tam pojechać, gdzie są turystyczne szlaki, może widokowe wieże i tak dalsze. Takie fakty, takie informacje zdradzę wam po muzycznej przerwie.

0: Moi drodzy słuchacze, jesteśmy w Nacjonalnym Parku Ustia Warty. No i doznajmy się, że możemy tam najty jak turysty. No, możemy najty właśnie widokowe wieży, platformy. To są bardzo dobre miejsca, żeby obserwować przyrodę parku. Da kotry z tych wież są nachodziać się przy przyrodniczych steżkach. Inczy możemy zwidaty bez konieczności do spaceru. Przyrodnicze steżki i tak spacerowe steżki to jest najlepszy sposób eksplorowania Nacjonalnego Parku Ustia Warty. To te steżki są oznakowane w terenie i mają też tablici, są tablici na wzdłuż do tych steżok. No i przypominam, że to te przyrodnicze steżki są oznakowane inaczej jak takie szlaki w Niskim Beskidi. To są białe kwadraty z takim kolorowym paskom iduczym z liwoho hirnoho rocha do prawoho nyżnoho i kolory paskił są różne dla różnych steżok. Spacerowe steżki to też są kwadraty, ale podzielone na dwa takie trykutniki. Jeden jest biały, a jeden jest w kolorii danej spacerowej steżki. Zatem, no, możecie tam najty właśnie tak steżki, które będą westy was przez najbardziej ciekawe zakutyny tego parku. I na premier możecie pojechać sobie i przyjechaty i pochodyty po przyrodniczej steżci Ptasim Szlakom. To ta steżka wede przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w parku terenił hnizdowania ptachiu. Najlepszym terminom, czasom, żeby skorzystać z tej steżki jest jar i osen. Turysty, no, kiedy budete takim turystom na tej steżci, to majte przy sobie lornetku i atlas ptachiu. To ta steżka nie jest dłucha. Ma 2 km dłuchosty, trzeba wernuty tą samą drogą. No i jak dojechamy tam do początku tej steżki, to trzeba jechać na Słońsk. Tam na rondi w Słońsku trzeba właśnie skierować się schidni z drogą skazamy o tresty, o teksty do przyrodniczej steżki Ptasim Szlakom. Z ronda w Słońsku właśnie trzeba w napriami cerku jechać, za cerkłą w Liwo, a pak w prawo na napriam właśnie przyborów, dokładnie tak nazywa się to seło, gdzie jest to ta steżka. No i w Przyborowi to sobie tam jechamy hołowną drogą, tak jak wskazuje nam znak, do steżki. No i takim charakterystycznym momentem jest, kiedy już wjechamy na tak zwaną betonku, znaczy do rochu z betonu. To właśnie na niej nachodzi się początek steżki. Zatem, no, nic jak lem zaplanować da jak ekskursję, da jak wakacji może w toti zakutyni lubu skochowojewictwa, albo jak sud właśnie posredna słuchacze z Czużyny, no to mate barsne daleko, żeby tak na weekend pidi chaty do Nacjonalnego Parku Ustia Warty. No i to wszystko na chneska, to małym dla was taki przygotowane pro to tu krasną krainu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaochaczam was do słuchania dalszych odcinków obzeracza przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Miałem sentyment do Takołysza, pisałem go w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, że to twój wymryjany świt, wielka kazarma.

Dobry wieczór, witam w piatnicu na słuchowisku, a przed nami ósma czas noweli Petra Polańskiego Niepokorzony. Zapraszam. A w chyży jego stebyły, zwidał. Nych to się nie ozywał. Pak wystupił wid. Jaki by tam i hosen był z toho? Chyża chyżom. Aż to na to gromada? Obernął się ku ludziom wid. Do chyży jego pity by hosen? Jaki już tam et, szto taki za hosen? Ozwali się hołosy. Zabahat się wam znaty, gwarył paroch. Cy win żyje, to udy idte, popozerajte hyn. Tu trafiła kosa na kamin, do chyży chmercia nych to się nie ponachlał. I gromada pomaleńkę zaczęła się męszaty, jeden za drugim w zatchus odchodyły i na ostatok na podwircy stojał już lembit z chrobarią i juhasą. Przy świetli misiacia czudnie odbywali się ich postaci. Chrobar, jak wytjaś, założył ruky za czeres i kołysał sobą na poskrypujących kierpciach podobnych do dwóch czołniów, na których hucuł płynę w życiu pretsia, nie zważający ny na burju, ny na skala, ny na płytynu. Czoban zaczął tratyty wiru w samoho sebe, a wit nawertał hołowu na boky, hejby chtił wysmotryty swoju oporu, hromadu. Na ostatok splunął, rozkroczył się i dwychnął ruku z rozczeperenyma palcmy. Jaki, że z tebe czoban? Zwernął się strocho wid do juhasa. Szto z tebe za czoban? Na hańbu jest wyris hucułam, ci u chromadu zdichnyczył, a tu nycz. Hrip jak prystało zakopanej, kes na nim to sam świżej z berezowych kolykił. A ty, cynę babom ostał i na pecusia, wylichujuczy w horcy, czyru krecula dizrył. W horcy czyru? Beziduwał hejby do sebe juhas, poterajuczy czeło. Tak chwaryte. A jak inakrze powisty? Ha! Zaklinczył owczar. Na to to wyjął urjad, żeby prawdu chwaryty, a czy już najinakrze było lem tak? Ostało na tym, że owczarjowy lem prywydził się dańko, że pak w koczmaria pry porcyjci palunky sam, jak na dołony prekonać się o tym, i si troi pochodzeny znykle z podwirce klebanii. Było już pizno. Tajmy, rozstawszy się z akcentyją, polichale spaty. Kirył stał prywykni i wzerał się w nebesa. Jawlał się win na czas rozdumujuczym astronomom, lem dopłodił joho do śliżyń, nemoż było się dobraty i mimo wilni tysnuło się z dohadowania, że joho w chmarach brodiacza hołowa barże chladat w swoich rozmyśliniach kińcia synio i daleczyny neba, jak zatrymuje się na zwizdach. Wywikni czorniła joho stać, do urzezny nohy, ruky zasia założeny, dołgi i kark i profil z fryzurą po josyflańsk zaczesaną. Wydiło się na neho z przyczyny astronomicznych zainteresowań wszystko zemskie ne czynyło niejako chowlejania. Ile ja przystupił do mia. Powicz, to z tobą? Wpynał się. Ne poznaju tia. Boju się o twoje zdrowie. Wychladasz ciłkom beznadziejni, hejby pode jakiej dołhi i bolezny. Ne znał jem, szto mam mu na to te odpowisty. Nie starał jem się roztriasaty, szto się stało ze mną. Jalem czuł, że wszytko, szto podijało się toho dnia, miszało się w mojej hołowi.
byłem niezadowolony z siebie. Czułem, jakby mi dach to odciął kryła bezstarostliwo i młodosty, rozbrykanego szaleństwa, że w jednej chwili perchło od dnia to bezhraniczni jasne wyczynia świta. I ja wzrił sebe inczym uż w odnoszeniu do toho, że świta. Ja hejby wselił się w inczu krainu, w jaki su syjajuczu krainu. Mene styskało poczucia, jakohom iszczy ne zaznał. Peretrze nikoli jem ne popadał w taki obezwładniajuczy stan, ny w młodosty moi, ny w mużeskim życiu, a uż ny jak nit w czas buszowania po Karpatach. Za jedno śmiło jaro kraczał jem w buduczni i dowiedził jem przyczyny, z jakoj mich by pomraczyty się tot jasnej spokij. Ja jeszcze hladał borby, pereszkit, protyunosty i z iskajuczym mia zadowolinią proderał się preznych. Życia bez pereszkit prychno bluje. I ja, wydiwszy za sobą pobidżenu protyunist, dyhinczył za druchą na ślipo, bez zastanowy, hejby to było nasuszczną wymochą mojego życia. A tołdy pierwszy raz zajali się womi nowy poczucia. Pitkoszujuczy, bezstarostliwist młodosty. Owładiła mną tucha, jaka rodyć się w nas, koli tremtyme za samą myśl wtraty da czoho dorohoho, nie dosiahnuwszy iszczy jego werszyny. Nie znam, co było to predczucia, ale życia przedstawiło się mi tołdy zakraszene mracznyma barwamy. Bo wsiakim razi lubą moja nie była tym jasnym, oszczęśliwlajuczym poczuciom. Chciłem się oslebodyty od toho stanu, chciłem pryty gu dawnosty, ale tot bezstarostliwy duch, tot ohen młodosty, jaki mi drużył do danego czasu, nie chciał się już wernuty. Na Hneska to już wszystko. Na następny odtynok zapraszam bar serdecznie w poniedziałek o godzinie 7 wieczorą. Dziękuję za uwagę. Ostańcie zdrowi. Czytała Monika Tylawska.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priateľ, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: LEM-FM.
1: LEM po naszomu, LEM-FM, zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, LEM-FM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

wiosny na brzegu filiżanki został ślad pocałunku. Idę za nim w nieznanym kierunku i zatapiam się w twojej lekkiej jak late sukience, prawie latem, gdy wszystko wystarczy trącić, by brzmiało. Tej wiosny wybiegłaś wprost pode mnie i miękko rozlały się smaki na wszystkich ścieżkach ode mnie do ciebie i od ciebie do mnie, na drobnych pęknięciach naszych ust. Tam jeszcze nie gonił nas deszcz, nie gonił nas deszcz, który zmyje wszystko. I we mnie tej wiosny zakwitły pierwsze przyjemności w kawiarniach i na białych ławkach, na palcach i w czule posyłanych głoskach, w ramionach kamienic, gdzie zasypiały zmęczone popołudnie, i w unoszonych do ust filiżankach. Wtedy jeszcze nie gonił nas deszcz, nie gonił nas deszcz, który zmyje nas ze stolików, który porwie nasze kroki z bruków i raz na zawsze zatopi. Tej wiosny nie gonił nas deszcz, był daleko, poza widokiem, nie było